ɛne frɛfoɔ mmienu bi baa ne nkyɛn no ɔmoteɛ mu sɛ ahoyɛmmɔbɔ david ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wɔ yi ɔmoboaa ne sɛ haa ne ɔwo werɛ